0: Anain lis karnir li Dios, li nasat li shmak li ruchi chot, ko shakre li bok bilip chistikan kil li loklah kwa ain.
1: At kakwa, makuin kulutan at at okru beni muebal, abantaje hunt orulak la kwa din utak irak li kwa. Chashilang kashkwas kuitin, li hona lain, li hunhung tanumek chishkulbali kakwa Jesus, Litzakal yo yo kil kuare li junelik yo am. Chek ech geri chitzol seshtialal, to bichan y juni kapichi kwan saliperel 163 salich och awil junton li il.